0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Lexington, milo moje.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.